Pedai, Odi mana mbalebe mino damairo ang. Mili ikito okongi mino damairo ang. Koma irobu liido kambati jalime.